0: en rasa vatkarai.
1: Madde achar dharma surak min sakasena pravruti samaga.
2: Net News.
3: Hello, hello.
4: Sati Antaya.
3: Hello, hello.
4: Sati Antaya.